0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Politie je čas za spanje pod zvezdami.
3: Radi imamo poletje. Štajerski val.